Abraha nie wie matka, Abraha nie wie matka, dęgo fuki atle czetek.